ciągnąć, jak my to zamytaj na szumie, bo kręcisz. Obyś to wróć tam, gdzie zło kariewa ma, a inne sama na oka tata jak ja. Niech kawał ciągnę, nie wiem, wiem, myślę, ma w pietoliku.